obcych lat tak zadziwić się.

Give it!

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

mgła, zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak ja w

0: to novinky.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego...
3: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
4: i Jakub Buszek.
3: Zapraszamy.

0: Jest 7 lipca i w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, to wciąż jeszcze możecie teoretycznie pojechać na Nosy Live. Teoretycznie mówię, bo jakby jest w tym momencie dostępny w normalnej sprzedaży jeden dzień, a poza tym to jest Portugalii, więc jest dość daleko. Natomiast kiedy wy tego słuchacie, to jest do tego festiwalu dokładnie 4 dni. No i my już wtedy jesteśmy w tym punkcie w Portugalii, ponieważ się na niego wybieramy. To jest ten tradycyjny, doroczny festiwal zagraniczny, który obstawiamy, o którym mówimy. Więc dzisiaj jest audycja pre-Nosy Live. Następna audycja post-Nosy Live czeka nas w momencie, kiedy wrócimy. A kiedy wrócimy, to zanim wrócimy, to pewnie posłuchacie na antenie jakichś naszych starszych audycji, bo zupełnie bez niczego was nie zostawimy. Mowa o audycji Worek Buszu, Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: I koncepcja, przynajmniej na razie, może potem się to zmieni, jest taka, żeby iść dniami. Zaczynamy dniem pierwszym. No i to jest zestaw gitarowy pod różnymi, że tak powiem, kątami widzenia, bo zespół Dogstar, którego jeden numer przyniosłem głównie dlatego, że wtedy jakby nie unikniemy tego, trzeba będzie zajrzeć na scenę na moment. No, zespół Dogstar bardziej niż muzyką broni się tym, że tam na basie gra Keanu Reeves i dlatego, w zasadzie głównie dlatego Dogstar trafia na główną scenę. Wydali 4 albumy w bardzo różnych śmiesznych przedziałach czasowych, bo to jest końcówka lat 90., trochę w 2000, potem 23 lata przerwy, no i teraz Here We Go Again. Przy czym najnowsza płyta jest generalnie oceniana najlepiej, więc może to nie będzie jakieś złe, ale no nie unikniemy tego, jest to na pewno jakieś tam doznanie w miarę interesujące, więc symbolicznie jeden utwór zagrałem, oczywiście z tej najnowszej płyty tegorocznej, Always Now, tytułowy.
1: Natomiast wygląda na to, że tego Dogstara zobaczymy tylko jakieś pół godziny, więc nawet jeżeli to będzie muzycznie takie sobie, to zaraz będzie można zmienić scenę i iść na Perfect Circle, no, którego to Perfect Circle przyniosłem 2 utwory. To takie utwory, na których w zasadzie się wychowałem, bo to nie jest tak, że Perfect Circle gra tylko nową płytę na tej trasie. W ogóle przy tych moich wyborach ja przy bardziej znanych artystach kierowałem się portalem znanym i lubianym ludziom mocno siedzącym w muzyce na żywo, czyli Setlist FM, który bardzo pomógł i w ten sposób wybrałem utwory Free Libras i Weekend Powerless odpowiednio z debiutu i z drugiej płyty. Bardzo się cieszę, że w końcu mi się uda usłyszeć to na żywo, no mimo że no ten koncert będzie trwał tylko godzinę i zaraz po nim przejdziemy się na 45 minut Alabama Shakes, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo ja jestem, nie wiem czy w tej mniejszości, ale wydaje mi się, że tak, dla której ulubionym projektem Maynarda Jamesa Keenana jest A Perfect Circle, a nie Tool. I no, to są moje preferencje, więc ja nawet nie będę się kłócił, czy któryś z tych zespołów jest lepszy czy gorszy. Ja lubię ten bardziej popowy, po prostu.
0: No też wokół A Perfect Circle nie ma takiej, no, szukam słowa, żeby nie obrazić ludzi, ale nie ma takiego kultu, powiedzmy, jak wokół Tula. Wydaje mi się, że fanowanie Perfect Circle jest mimo wszystko trochę zdrowsze.
1: No niż... Tul jest bardzo memiczny. To jest coś na zasadzie, myślę, że jest taki podgatunek polskiego hip-hopu, o którym się mówi hip-hop dla inteligentnych.
0: Tak.
1: No to coś podobnego jest z Tulem. No,
0: tak, o Hemingway bardzo lubię, mądre teksty.
1: Muzyka rockowa, metalowa, właśnie dla ludzi z jakimś tam IQ. Ja widocznie jestem głupi, bo za Tulem nie przepadam. Od lat nie potrafię się przekonać, lubię pojedyncze piosenki. No ale z kolei są inne zespoły tworzące skomplikowaną muzykę, które bardziej mi podchodzą.
0: Takie życie, tak bywa. Jeszcze do tego dorzuciłem 2 utwory Alabama Shakes, przy czym jeden to jest ten najnowszy, ponieważ oni wrócili po 6-letniej, czyli dość konkretnej przerwie. To jest zespół, o którym było dość głośno w drugiej dekadzie tego stulecia trwającego, czyli w latach 2000, powiedzmy, no 12, 14, plus minus dekadę z układem temu. Potem się wycofali ze sceny muzycznej, a teraz wracają z nadal taką samą muzyką,
1: I
0: nie?
1: wokalistka miała przez chwilę też karierę solową, już nie wiem, czy jedną, czy dwie płyty nagrała pani Brittany.
0: To prawda, tak. I wracają z muzyką taką, do jakiej nas przyzwyczaili, czyli może to nie są rzeczy, które rzucają mnie na kolana tak na płytach, natomiast to jest muzyka, która wydaje się być skrajnie dobrze dostosowana do tego, żeby doznawać jej koncertowo, więc wydaje mi się, że na żywo to się bardzo
1: No, to nawet
0: dobrze.
1: trzy płyty były Brittany Howard, a nie dwie. Jedną, o jednej zapomniałem.
0: Nie, to jest konkretna kariera solowa, to już jest więcej płyt niż sama Alababa
1: Aha,
0: 6.
1: tylko, no dobra, jednak mam rację, bo jedną, co to jest, widnieje jako płyta, to jest reimagine z tej płyty z jednym gościem w każdym utworze. Czyli to jest taka wersja rozszerzona, powiedzmy, jak można ileś lat po premierze kupić jedno CD albo dwa CD, to jest ta wersja dwa CD, czyli właściwe albumy są dwa, ale ja nie wiedziałem, że one były aż tak dyskutowane, bo właśnie na Rate Your Music, o którym mówimy co audycję, ta najnowsza płyta sprzed lat dwóch ma 4440 oceny. Cztery oceny,
0: Wow.
1: więc to jest bardzo dużo. Zupełnie mi to umknęło. Pewnie posłucham sobie Brytany, jak tylko wrócę z festiwalu po urlopie.
0: No, prawdopodobnie wiele rzeczy postfestiwalowo do nas będzie wracało, ale o tym się dowiecie w osobnej audycji za jakieś plus minus pewnie 2 tygodnie, więc nasłuchujcie, a na razie przechodzimy dalej.

0: kills me. It's a thing.
1: To jest o tyle zabawna sytuacja z kolei, że Matt Berninger, którego gramy w ilości masowej w tym wejściu, było aż 4 utworów. Nie wiem, czy musiałbym sprawdzić, bo nie interesuje mnie opener jakoś bardzo, ale on jest też na openerze w tym roku. A nie, on musiał grać wczoraj podczas pierwszego dnia openera, bo sprawdzałem jego tracklistę z Gdyni. No to mniejsza o to, to jest moje faux pas. Natomiast na tej trasie z solowymi występami gra 2 covery macierzystego zespołu The National. To jest Terrible Love i Gospel, które przyniosłem ze sobą. No a u ciebie to już jest jego solowa twórczość, taka...
2: Znaczy
1: to coverowa, wiadomo, ale już podpisane nazwiskiem po prostu.
2: Tak, aczkolwiek no, wybór na ten cover, on w ogóle został, to nie jest tak, że on jest tylko grany na żywo i nigdzie się nie ukazał. Ikoniczny utwór Blue Monday jest 5 miesięcy temu też wyszedł fizycznie w wersji cyfrowej. Także już patrzę, czy był grany na openerze, ale o, nie był, bo na innych koncertach tej trasy był. No ciekawe. Ale może tam też być tak, że są pewne jakieś zmiany. Na przykład widzę, że w Australii, bo ta część europejska na dobrą sprawę dopiero się zaczyna, tam jeszcze były grane dwie inne piosenki The National. Jeszcze było I Need My Girl i Light Years. No także...
1: Rotuje tym.
2: Rotuje i tak samo robił wcześniej. Natomiast jeden utwór z tych, które się nie zmieniają, to jest na pewno Frozen Oranges i no nie sądziłem w ogóle, że Berlingera usłyszę na dużym festiwalu, raczej się nastawiałem na klub, bo bardzo chciałem jechać na jego koncert prędzej czy później, był na mojej tak zwanej liście marzeń, no ale nie na koncercie festiwalowym, na którym tego samego dnia można usłyszeć Keanu Reevesa na basie. Chociażby. Czy Aurorę w nowym projekcie, który no, jest bardzo dobry, jeszcze go nie słuchałem. Ale słuchałem bodajże 3 czy 4 utworów i wszystkie były bardzo, bardzo dobre. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, że aż tak to jest ciekawe. I trochę mi to przypomina Woltę, którą uczyniła Nene Cherry na płycie Naked. Ona też właśnie taki elektroniczny przeskok poczyniła od grania tego, co zazwyczaj. I też to było bardzo dobre, to była jedna z moich płyt roku. Także sporo sobie obiecuję po tym koncercie. I też o takiej porze, czyli nocnej, bo ten koncert się odbędzie 1:30, 2:45, to może być tym ciekawsze. Tylko będziemy się musieli zastanowić, jak podzielić z ostatnią rzeczą. No bo no to jest duży festiwal i są trzy takie sceny, na które na pewno będziemy chodzić. I to jest scena, ta największa, czyli scena sponsorowana przez Heinekena. Jest druga scena, to jest scena NOS i trzecia to jest WTF Clubbing. No i z zespołem pop-rockowym grający bardzo typową letnią muzykę, ale przyjemną, czyli Midnight Generation właśnie dzieli swój czas Tomora i w zależności od tego, jak bardzo dobra będzie Tomora, no to jest szansa zobaczyć cały koncert Tomory i kawałek Midnight Generation, albo większą część Midnight Generation i powiedzmy 2/3 setu. Zobaczymy, jak to jest z festiwalami, wiadomo. Chociaż i tak myślałem, że skoro to jest tak duży festiwal, a trochę materiałów z niego oglądałem i trochę o nim czytałem, to tych scen będzie więcej. Ale to chyba jest tak po prostu, że Ostrava ma tych scen muzycznych naprawdę i nie tylko. To jest po prostu taki festiwal, który lubi mieć dużo wszystkiego.
1: Tak, Ostrava nas trochę rozpiściła pod tym kątem, bo ma też doskonałą przestrzeń ku temu. Tam jest naprawdę multum miejsca w tym kompleksie postindustrialnym, w którym to jest organizowane, na Witkowicach, więc wydaje mi się, że po prostu trudno jest też znaleźć porównywalną lokację do czegoś takiego.
2: Tak? No tak, no z kolei In Music, które jest wciśnięte w część wyspową, miasta, już tej przestrzeni nie ma, no i tam te są dwie duże sceny i jedna mniejsza. I nic innego, a na Nos Alive'ie jeszcze są takie jakieś malutkie sceny, czy to komediowa, czy jakaś scena fado. Na szczęście dla nas nie mamy więcej dylematów, bo to są artyści raczej anonimowi.
1: Tak, no ewentualnie raz czy drugi można zajrzeć, co tam się dzieje, jak to wygląda, ale bez spinu i bez jakiegokolwiek szału.

0: Będziemy się żegnali, nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy nagrywamy, to jutro wylatujemy dosłownie, ale też dlatego, że War on Drugs, które było, szczerze powiedziawszy, może nie jakimś takim bardzo głośnym, ale jednym z głównych magnesów, które spowodowały, że w ogóle w tym roku zdecydowaliśmy się na Portugalię. War on Drugs ma to do siebie, że te numery są po prostu dość długie i za nami ponad pół godziny muzyki, więc nie jest za wiele czasu dla nas. Natomiast War on Drugs to jest taki punkt Nos Alive, którym się po prostu bezczelnie jaram i mam wrażenie, że nie jestem z tym sam tutaj.
1: Tak, ja też bardzo czekałem. Nie będzie to jakiś najdłuższy koncert, bo on będzie trwał godzinę 15, jeszcze będzie połączony z końcówką Wolf Alice, także no, zobaczymy, ile nam się realnie uda zobaczyć. No, tyle dobrze, że z tego, co sprawdzałem, zachód słońca w Portugalii jest o 21.00. W tym momencie, a koncert zaczyna się o 21.35. Także no, no warunki, woda, plaża, War on Drugs wydają się idealne.
0: Dokładnie to.
1: Także również mnie to bardzo cieszy i to też przypuszczam, że może być duży kontrast, bo z The War on Drugs pójdziemy na scenę Nosa, na koncert Foo Fighters, który trwa półtorej godziny, ale pewnie ostatnie 20 minut sobie odpuścimy już.
0: Tak, gdybym był młodszy, to bardziej bym się jarał Foo Fighters.
1: I pójdziemy na Digitalizm, którzy w tym samym czasie mają początek swojego seta. Hybrid live set, cokolwiek to znaczy. Zobaczymy. To też jest dosyć duża nazwa, tylko że ja nie jestem fanem Digitalizm. Oni słuchałem ich dwóch płyt całkiem niedawno i wydało mi się to z perspektywy domowej dosyć siermiężne i sztampowe. No, tyle, że no, właśnie w opisanych przeze mnie chwilę temu warunkach i w ogóle na żywo z basem i ze wszystkim tym, co będzie towarzyszyło temu koncertowi, może być bardzo dobrze.
0: Zobaczmy. Dokładnie tak. Jeden numer ode mnie jeszcze w wykonaniu Wolf Alice. To nie jest koncert, na który jakoś bardzo mocno czekam, ale wiem, że to jest koncert,

0: będzie dobry prawdopodobnie, więc tym się na to się cieszę. I od ciebie jeszcze w tym wejściu chwilę temu Jen Beth była, a potem już przed nami krótsze rzeczy.
1: Tak, i tymi krótszymi rzeczami będzie Pixies, którzy zamykają ten ostatni dzień. Zobaczymy też wtedy, mamy nadzieję, bo też zobaczymy, jak się uda to formalnie zorganizować, ale z kolei jeden z zespołów, które w zeszłym roku były magnesem, żeby wybrać się na grzebia na In Music, a ostatecznie odwołał występ, jest portugalski i gra w Sintrze, tak, na takim festiwalu letnim, darmowym, a la Dni Miasta, tylko z lepszym programem.
0: Tak, i przede wszystkim sam fakt tego, że gra w Sintrze, to jest miejsce, które się zwiedza tak realnie, które jest blisko Lizbony, tak po prostu. Więc
1: w godzinnej odległości pociągiem podmiejskim.
0: Tak, więc to jest, szczerze powiedziawszy, to jest aż niesamowite, jak to się zgrywa ładnie i grzechem jest nie skorzystać.
1: Także taki mamy plan i akurat jeżeli chodzi o Machinę, to myślę, że do niej wrócimy, bo spodziewam się rzeczy dużych.
0: Tak, tu jest potencjał na rzeczy bardzo duże, więc liczymy na to, że będzie o czym mówić. Poza Machiną jeszcze ode mnie Fado Mafia, czyli zespół, który jakby w momencie, kiedy masz festiwal w stolicy Portugalii, który ma osobną scenę Fado i zespół, który ją inauguruje i który gra przez większość czasu tam pierwszego dnia, tak gra, no, hiperbolizuje oczywiście, ale jest tam dość częstym gościem, nazywa się Fado Mafia właśnie, to jest tak sztampowa rzecz, że aż zwraca uwagę, że aż jest zabawna i symbolicznie jeden numer przyniosłem, zwłaszcza, że to jest po prostu przyzwoicie zagrana muzyka, nic większego, nic mniejszego, czysta przyzwoitość i tyle tak realnie.
1: Tak, nie mam jeszcze pewności, w jakiej formie się zobaczymy, usłyszymy po tym urlopie, bo jeżeli na przykład zdarzy się tak, że kupimy jakieś płyty, no w zasadzie ja. To ja jestem
0: kolekcjonerską duszą, tak.
1: Tą częścią tej audycji, która kolekcjonuje płyty. Jeżeli pojawimy się w jakiejś kawiarni i będzie tam grało coś fajnego, no to pewnie będą jakieś efekty pozafestiwalowe. I też może być tak, że po Machinie zostaniemy na jakiś inny koncert. No ciężko powiedzieć.
0: Tak, zobaczymy jak to się rozegra, nagramy coś, wierzę w każdym razie. Dziękujemy za dzisiaj. Długo może nam te wyjścia nie zajęły, ale to jest jakaś tam odmiana od tego, że zazwyczaj gadamy długo. Do usłyszenia w formie takiej standardowej zapewne za jakieś około 2 tygodnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no tak jak mówiłem na samym początku, nie zostawiamy Was samych, będą reemisje rzeczy starszych. Produkujemy tego dużo, więc będzie z czego wybierać. Dzięki, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

0: babičku materinu.
1: Tvoje kola zeleno!

0: have your yes. Yes, we'll have. Thank you.
1: Матери. Твоя кола, зря, ну!

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Yeah.

0: To novinky.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

portfel, fon, byleby nie zgód. No idą zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

0: rycerze. Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 7 lipca i w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, to wciąż jeszcze możecie teoretycznie pojechać na Nosy Live. Teoretycznie mówię, bo jakby jest w tym momencie dostępny w normalnej sprzedaży jeden dzień, a poza tym to jest w Portugalii, więc jest dość daleko. Natomiast kiedy wy tego słuchacie, to jest do tego festiwalu dokładnie 4 dni. No i my już wtedy jesteśmy w tym punkcie w Portugalii, ponieważ się na niego wybieramy. To jest ten tradycyjny, doroczny festiwal zagraniczny, który obstawiamy i o którym mówimy. Więc dzisiaj jest audycja pre-Nosy Live. Następna audycja post-Nosy Live czeka nas w momencie, kiedy wrócimy. A kiedy wrócimy, to zanim wrócimy, to pewnie posłuchacie na antenie jakichś naszych starszych audycji, bo zupełnie bez niczego was nie zostawimy. Mowa o audycji Worek Buszu, Piotr Robi
1: i Jakub Buszek.
0: I koncepcja, przynajmniej na razie, może potem się to zmieni, jest taka, żeby iść dniami. Zaczynamy dniem pierwszym. No i to jest zestaw gitarowy pod różnymi, że tak powiem, kątami widzenia, bo zespół Dogstar, którego jeden numer przyniosłem głównie dlatego, że wtedy jakby nie unikniemy tego, trzeba będzie zajrzeć na scenę na moment. No, zespół Dogstar bardziej niż muzyką broni się tym, że tam na basie gra Keanu Reeves i dlatego, w zasadzie głównie dlatego Dogstar trafia na główną scenę. Wydali 4 albumy w bardzo różnych, śmiesznych przedziałach czasowych, bo to jest końcówka lat 90., trochę w 2000, potem 23 lata przerwy, no i teraz Here We Go Again. Przy czym najnowsza płyta jest generalnie oceniana najlepiej, więc może to nie będzie jakieś złe, ale no, nie unikniemy tego, jest to na pewno jakieś tam doznanie w miarę interesujące, więc symbolicznie jeden utwór zagrałem, oczywiście z tej najnowszej płyty tegorocznej, Always Now, tytułowy.
1: Natomiast wygląda na to, że tego Dogstara zobaczymy tylko jakieś pół godziny, więc nawet jeżeli to będzie muzycznie takie sobie, to zaraz będzie można zmienić scenę i iść na Perfect Circle, no, którego to Perfect Circle przyniosłem 2 utwory. To takie utwory, na których w zasadzie się wychowałem, bo to nie jest tak, że Perfect Circle gra tylko nową płytę na tej trasie. W ogóle przy tych moich wyborach ja przy bardziej znanych artystach kierowałem się portalem znanym i lubianym ludziom mocno siedzącym w muzyce na żywo, czyli Setlist FM, który bardzo pomógł i w ten sposób wybrałem utwory Free Libras i Weekend Powerless odpowiednio z debiutu i z drugiej płyty. Bardzo się cieszę, że w końcu mi się uda usłyszeć to na żywo, no mimo że no, ten koncert będzie trwał tylko godzinę i zaraz po nim przejdziemy się na 45 minut Alabama Shakes, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo ja jestem, nie wiem czy w tej mniejszości, ale wydaje mi się, że tak, dla której ulubionym projektem Maynarda Jamesa Keenana jest Perfect Circle, nie Tool. I no, to są moje preferencje, więc ja nawet nie będę się kłócił, czy któryś z tych zespołów jest lepszy, czy gorszy. Ja lubię ten bardziej popowy, po prostu.
0: No też wokół Perfect Circle nie ma takiej, no, szukam słowa, żeby nie obrazić ludzi, ale nie ma takiego kultu, powiedzmy, jak wokół Tula. Wydaje mi się, że fanowanie Perfect Circle jest mimo wszystko trochę zdrowsze.
1: No niż... Tool jest bardzo memiczny. To jest coś na zasadzie, myślę, że jest taki podgatunek polskiego hip-hopu, o którym się mówi hip-hop dla inteligentnych.
0: Tak.
1: No to coś podobnego jest z Toolem. No,
0: tak, o Hemingway bardzo lubię mądre teksty.
1: Muzyka rockowa, metalowa, właśnie dla ludzi z jakimś tam IQ. Ja widocznie jestem głupi, bo za Toolem nie przepadam. Od lat nie potrafię się przekonać, lubię pojedyncze piosenki. No ale z kolei są inne zespoły tworzące skomplikowaną muzykę, które bardziej mi podchodzą.
0: Takie życie, tak bywa. Jeszcze do tego dorzuciłem 2 utwory Alabama Shakes, przy czym jeden to jest ten najnowszy, ponieważ oni wrócili po 6-letniej, czyli dość konkretnej przerwie. To jest zespół, o którym było dość głośno w drugiej dekadzie tego stulecia trwającego, czyli w latach 2000, powiedzmy, no 12-14, plus minus dekadę z układem temu. Potem się wycofali ze sceny muzycznej, a teraz wracają z nadal taką samą muzyką.
1: I wokalistka miała przez chwilę też karierę solową, już nie wiem, czy jedną, czy dwie płyty nagrała pani Brittany.
0: To prawda, tak. I wracają z muzyką taką, do jakiej nas przyzwyczaili, czyli może to nie są rzeczy, które rzucają mnie na kolana tak na płytach, natomiast to jest muzyka, która wydaje się być skrajnie dobrze dostosowane do tego, żeby doznawać jej koncertowo, więc wydaje mi się, że na żywo to się bardzo
1: dobrze. No, to nawet dobrze. Trzy płyty były Brittany Howard, a nie dwie. Jedną, o jednej zapomniałem.
0: Nie, to jest konkretna kariera solowa, to już jest więcej płyt niż sama Alababa 6.
1: Aha, tylko, no dobra, jednak mam rację, bo jedną, co to jest, widnieje jako płyta, to jest Reimagined tej płyty z jednym gościem w każdym utworze. Czyli to jest taka wersja rozszerzona, powiedzmy, jak można ileś lat po premierze kupić jedno CD albo dwa CD, to jest ta wersja dwa CD. Czyli właściwe albumy są dwa, ale ja nie wiedziałem, że one były aż tak dyskutowane, bo właśnie na Rate Your Music, o którym mówimy co audycję, ta najnowsza płyta sprzed lat dwóch ma 4440 oceny. Cztery oceny, więc to jest bardzo dużo. Zupełnie mi to umknęło i pewnie posłucham sobie Brittany, jak tylko wrócę z festiwalu po urlopie.
0: No, prawdopodobnie wiele rzeczy postfestiwalowo do nas będzie wracało, ale o tym się dowiecie w osobnej audycji za jakieś plus minus pewnie dwa tygodnie, więc nasłuchujcie, a na razie przechodzimy dalej.

0: trust me. It's the thing.
1: To jest o tyle zabawna sytuacja z kolei, że Matt Berninger, którego gramy w ilości masowej w tym wejściu, było aż 4 utworów. Nie wiem, czy musiałbym sprawdzić, bo nie interesuje mnie opener jakoś bardzo, ale on jest też na openerze w tym roku. A nie, on musiał grać wczoraj podczas pierwszego dnia openera, bo sprawdzałem jego tracklistę z Gdyni. No to mniejsza o to jest moje faux pas. Natomiast na tej trasie z solowymi występami gra 2 covery macierzystego zespołu The National. To jest Terrible Love i Gospel, które przyniosłem ze sobą. No a u ciebie to już jest jego solowa twórczość taka.
2: Znaczy
1: to coverowa, wiadomo, ale już podpisane nazwiskiem po prostu.
2: Tak, aczkolwiek wybór na ten cover, on w ogóle został, to nie jest tak, że on jest tylko grany na żywo i nigdzie się nie ukazał. Ikoniczny utwór Blue Monday jest 5 miesięcy temu też wyszedł fizycznie w wersji cyfrowej. Także już patrzę, czy był grany na openerze, ale o, nie był, bo na innych koncertach tej trasy był. No ciekawe. Ale może tam też być tak, że są pewne jakieś zmiany. Na przykład widzę, że w Australii, bo ta część europejska na dobrą sprawę dopiero się zaczyna, tam jeszcze były grane 2 inne piosenki The National. Jeszcze było I Need My Girl i Light Years. No także...
1: Rotuje tym.
2: Rotuje i tak samo robił wcześniej. Natomiast jeden utwór z tych, które się nie zmieniają, to jest na pewno Frozen Oranges i no nie sądziłem w ogóle, że Berningera usłyszę na dużym festiwalu, raczej się nastawiałem na klub, bo bardzo chciałem jechać na jego koncert prędzej czy później, był na mojej tak zwanej liście marzeń, no ale nie na koncercie festiwalowym, na którym tego samego dnia można usłyszeć Kienugi w Sanabasie. Chociażby. Czy Aurorę w nowym projekcie, który no, jest bardzo dobry, jeszcze go nie słuchałem. Ale słuchałem bodajże 3 czy 4 utworów i wszystkie były bardzo, bardzo dobre. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, że aż tak to jest ciekawe. I trochę mi to przypomina Woltę, którą uczyniła Nene Cherry na płycie Naked. Ona też właśnie taki elektroniczny przeskok poczyniła od grania tego, co zazwyczaj. I też to było bardzo dobre, to była jedna z moich płyt roku. Także sporo sobie obiecuję po tym koncercie. I też o takiej porze, czyli nocnej, bo ten koncert się odbędzie 1:30, 2:45, to może być tym ciekawsze. Tylko będziemy się musieli zastanowić, jak podzielić z ostatnią rzeczą, No bo to jest duży festiwal i są trzy takie sceny, na które na pewno będziemy chodzić. I to jest scena, ta największa, czyli scena sponsorowana przez Heinekena. Jest druga scena, to jest scena NOS i trzecia to jest WTF Clubbing. No i z zespołem pop-rockowym grający bardzo typową letnią muzykę, ale przyjemną, czyli Midnight Generation właśnie dzieli swój czas Tomora i w zależności od tego, jak bardzo dobra będzie Tomora, no to jest szansa zobaczyć cały koncert Tomory i kawałek Midnight Generation, albo większą część Midnight Generation i powiedzmy 2/3 setu. Zobaczymy, jak to jest z festiwalami, wiadomo. Chociaż ja i tak myślałem, że skoro to jest tak duży festiwal, a trochę materiałów z niego oglądałem, trochę o nim czytałem, to tych scen będzie więcej. Ale to chyba jest tak po prostu, że Ostrawa ma tych scen muzycznych naprawdę i nie tylko. To jest po prostu taki festiwal, który lubi mieć dużo wszystkiego.
1: Tak, Ostrawa nas trochę rozpiściła pod tym kątem, bo ma też doskonałą przestrzeń ku temu. Tam jest naprawdę multum miejsca w tym kompleksie postindustrialnym, w którym to jest organizowane, na Witkowicach, więc wydaje mi się, że po prostu trudno jest też znaleźć porównywalną lokację do czegoś takiego.
2: Tak? No tak, no z kolei In Music, które jest wciśnięte w część wyspową, miasta już tej przestrzeni nie ma, no i tamte są dwie duże sceny i jedna mniejsza. I nic innego, a na Nos Alive jeszcze są takie jakieś malutkie sceny, czy to komediowa, czy jakaś scena fado. Na szczęście dla nas nie mamy więcej dylematów, bo to są artyści raczej anonimowi.
1: Tak, no ewentualnie raz czy drugi można zajrzeć, co tam się dzieje, jak to wygląda, ale bez spiny i bez jakiegokolwiek szału.

0: Będziemy się żegnali, nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy nagrywamy, to jutro wylatujemy dosłownie, ale też dlatego, że Warren Drax, które było, szczerze powiedziawszy, może nie jakimś takim bardzo głośnym, ale jednym z głównych magnesów, które spowodowały, że w ogóle w tym roku zdecydowaliśmy się na Portugalię. Warren Drax ma to do siebie, że te numery są po prostu dość długie i za nami ponad pół godziny muzyki, więc nie jest za wiele czasu dla nas. Natomiast no, Warren Drax to jest taki punkt Nos Alive, którym się po prostu bezczelnie jaram i mam wrażenie, że nie jestem z tym sam tutaj.
1: Tak, ja też bardzo czekałem. Nie będzie to jakiś najdłuższy koncert, bo on będzie trwał godzinę 15, jeszcze będzie połączony z końcówką Wolf Alice, także no, zobaczymy, ile nam się realnie uda zobaczyć. No tyle dobrze, że z tego, co sprawdzałem, zachód słońca w Portugalii jest o 21:00. W tym momencie, a koncert zaczyna się o 21:35. Także no, no warunki, woda, plaża, Warren Drax wydają się idealne.
0: Dokładnie to.
1: Także również mnie to bardzo cieszy i to też przypuszczam, że może być duży kontrast, bo z The Warren Drax pójdziemy na scenę Nosa, na koncert Foo Fighters, który trwa półtorej godziny, ale pewnie ostatnie 20 minut sobie odpuścimy już.
0: Tak, gdybym był młodszy, to bardziej bym się jarał Foo Fighters.
1: I pójdziemy na Digitalizm, którzy w tym samym czasie mają początek swojego seta. Hybrid Live Set, cokolwiek to znaczy. Zobaczymy. To też jest dosyć duża nazwa, tylko że ja nie jestem fanem Digitalizm. Oni słuchałem ich dwóch płyt całkiem niedawno i wydało mi się to perspektywy domowej dosyć siermiężne i sztampowe. No tyle, że no właśnie w opisanych przeze mnie chwilę temu warunkach i w ogóle na żywo z basem i ze wszystkim tym, co będzie towarzyszyło temu koncertowi, może być bardzo dobrze.
0: Zobaczmy. Dokładnie tak. Jeden numer ode mnie jeszcze w wykonaniu Wolf Alice. To nie jest koncert, na który jakoś bardzo mocno czekam, ale wiem, że to jest koncert, który będzie dobry prawdopodobnie, więc tym się na to się cieszę. I od ciebie jeszcze w tym wejściu chwilę temu Jenny Beth była, a potem już przed nami krótsze rzeczy.
1: Tak, i tymi krótszymi rzeczami będzie Pixies, którzy zamykają ten ostatni dzień. Zobaczymy też wtedy, mamy nadzieję, bo też zobaczymy, jak się uda to formalnie zorganizować, ale z kolei jeden z zespołów, które w zeszłym roku były magnesem, żeby wybrać się na grzebia na In Music, a ostatecznie odwołał występ, jest portugalski i gra w Sintrze. Tak. Na takim festiwalu letnim, darmowym, a la Dni Miasta, tylko z lepszym programem.
0: Tak, i przede wszystkim sam fakt tego, że gra w Sintrze. To jest miejsce, które się zwiedza tak realnie, które jest blisko Lizbony, tak po prostu. Więc
1: w godzinnej odległości pociągiem podmiejskim.
0: Tak, więc to jest, szczerze powiedziawszy, to jest aż niesamowite, jak to się zgrywa ładnie. I grzechem jest nie skorzystać.
1: Także taki mamy plan i akurat jeżeli chodzi o Machinę, to myślę, że do niej wrócimy, bo spodziewam się rzeczy dużych.
0: Tak, tu jest potencjał na rzeczy bardzo duże, więc liczymy na to, że będzie o czym mówić. Poza Machiną jeszcze ode mnie Fado Mafia, czyli zespół, który jakby w momencie, kiedy masz festiwal w stolicy Portugalii, który ma osobną scenę Fado i zespół, który ją inauguruje i który gra przez większość czasu tam pierwszego dnia, tak gra, no, hiperbolizuje oczywiście, ale jest tam dość częstym gościem, nazywa się Fado Mafia właśnie, to jest tak sztampowa rzecz, że aż zwraca uwagę, że aż jest zabawna i symbolicznie jeden numer przyniosłem, zwłaszcza, że to jest po prostu przyzwoicie zagrana muzyka, nic większego, nic mniejszego, czysta przyzwoitość i tyle tak realnie.
1: Tak, nie mam jeszcze pewności, w jakiej formie się zobaczymy, usłyszymy po tym urlopie, bo jeżeli na przykład zdarzy się tak, że kupimy jakieś płyty, no w zasadzie ja. To ja jestem
0: kolekcjonerską duszą, tak.
1: tą częścią tej audycji, która kolekcjonuje płyty. Jeżeli pojawimy się w jakiejś kawiarni i będzie tam grało coś fajnego, no to pewnie będą jakieś efekty pozafestiwalowe. I też może być tak, że po Makinie zostaniemy na jakiś inny koncert. No, ciężko powiedzieć.
0: Tak, zobaczymy jak to się rozegra, nagramy coś, wierzę w każdym razie. Dziękujemy za dzisiaj. Długo może nam te wyjścia nie zajęły, ale to jest jakaś tam odmiana od tego, że zazwyczaj gadamy długo. Do usłyszenia w formie takiej standardowej zapewne za jakieś około 2 tygodnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no tak jak mówiłem na samym początku, nie zostawiamy Was samych, będą reemisje rzeczy starszych. Produkujemy tego dużo, więc będzie z czego wybierać. Dzięki, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

voy, me voy. Donde no hay sufrimiento.

Mamy dzisiaj środę, 8 dzień lipca i 189 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian i Prokop, ale także Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adrianna, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Akwila. Sonizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, to zapraszam Was jutro do klubu Studio na godzinę 18, a tam The Dimet koncertować będzie. Zespół oczywiście swoje lata ma, ale nie zmienia to faktu, że 11 płyt w dorobku, w związku z tym będzie na pewno szeroki asortyment muzyczny do odsłuchania. A co za tym idzie, zabawa raczej murowana. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to byłem w rozkroku między, no powiedzmy, czymś mocno rozrywkowym, a czymś bardziej stonowanym, czy wręcz, no powiedzmy, takim towarzyskim. Wybrałem raczej rozrywkę. Proponuję Wam obejrzenie filmu Minionki Straszydła, którym jakby nie było, Minionki znamy jak najbardziej. Co prawda animacja, ale taka przeznaczona dla widzów od lat 3 do lat 103, w związku z tym spokojnie, nawet wykraczający poza ten zakres, mogą obejrzeć, no, z dużym zainteresowaniem, jak sądzę. A Minionki, które zostały gwiazdami Hollywoodu, postanowiły znaleźć nowe gwiazdy do swoich filmów, no i trafiły, ale jak zwykle tak nie do końca udanie. Efekt jest taki, że mają problem ze straszydłami. A tytuł filmu zresztą nosi Minionki Straszydła. Film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 16.45 lub 17.45. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, mojej drodzy, a co za tym idzie, od razu mogę Wam dorzucić, że jest dobry czas na studiowanie na Politechnice, bo jakby nie było, czeka jeszcze naprawdę sporo wolnych miejsc, chociaż wnioski już pospływały, to jednak pamiętajcie, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej będzie oficjalnie i całkowicie zakończona 17 września. To wszystko będzie rozgrywało się oczywiście w kilku etapach. Co więcej, no niestety musicie mieć również świadomość o tym, że no po pierwsze niektóre, zwłaszcza te najbardziej popularne kierunki, będą już obsadzone, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście te miejsca dla Was powinny się jeszcze tu i ówdzie znaleźć. A dodam jeszcze, że w tym roku było do rozdysponowania 4,5 tysiąca miejsc. Ile zostało w tej chwili, nie odpowiem Wam, ale podpowiem, że było również przygotowanych ponad 40 kierunków studiów, także można oczywiście na tym poprzestać. Dodam jeszcze ze swej strony, że jest już jeden wyznacznik i ogranicznik, bo rekrutacja oczywiście do 17 września, ale ostateczny termin rozstrzygnięcia w przypadku wzornictwa przemysłowego to 14 września, a architektura nawet wcześniej. Jednym słowem, zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę lub cały tydzień, jak to woli, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być jasne, głośne i wyraźne. A przynajmniej tyle po Was należy oczekiwać. My ze swej strony oczywiście gwarantujemy, że ten przycisk działać będzie, ale również do tego dorzucamy ciekawą, fajną, atrakcyjną muzykę. Myślę, że ciekawe i intrygujące tematy rozmów, a dodatkowo oczywiście wyjątkową i radosną atmosferę. To wszystko oczywiście do wysłuchania w Nowinkach, tak jak powiedziałem, na okrągło, a słuchać nas możecie na przykład, jeżeli chodzi o programy autorskie. Jutro poranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9, wieczorem Inżynierskie Historie, to będzie o 21. Natomiast dzisiaj już za chwileczkę Kultywator, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Hello, cześć. Tomasz Kapuśniak was wita serdecznie na dzisiejszym kultywatorze. W sumie takim troszeczkę wakacyjnym, bo taka aura dla około już panuje. Dzisiaj jeszcze no tak miło, nie padało, nie było upalnie. Jednym słowem tak w miarę. Ja co prawda dzisiaj zdążyłem nawet wycieczkę jeszcze przed programem zrobić pod Kraków. Też ładnie było, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że jakbyście nie mieli świadomości, to w Libertowie Zakopianka ma troszeczkę zwężenia, w związku z tym ci, którzy wjeżdżają do Krakowa od strony Zakopanego, mają do dyspozycji jeden pas ruchu na pewnym kawałeczku. No cóż, ale podobno później będzie fajnie, bo tam będzie tylko takie wielopoziomowe skrzyżowanie. To w Libertowie, dzisiaj oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj i w kultywatorze, to mogę wam powiedzieć, że oczywiście będzie się działo. Tomasz Kapuśniak wita was serdecznie. Będzie oczywiście tradycyjnie o wydarzeniach kulturalnych, które no, mam nadzieję, że zaintrygują was i zaciekawią, jeżeli chodzi o nadchodzące dni. Będzie również, co myślę też spotka się z waszym zrozumieniem, o propozycjach kinowych, czyli premierach filmów, które pojawią się w piątek nominalnie na naszych ekranach. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowych serialach, filmach, które się pojawią również w ciągu najbliższych dni. No i będzie również kilka propozycji filmów do obejrzenia tych ogólnopolskich, dostępnych, ogólnodostępnych programach telewizyjnych, czyli po prostu z antenki, prosto z antenki oczywiście, niekodowane. No, przynajmniej nie tak, że się nie da odebrać. No, chyba, że macie dekoder stary, no to będzie inna sprawa. Ale filmy na pewno wam spróbuję jakieś zaproponować, a kilka jest naprawdę ciekawych. To wszystko. Dodatkowo oczywiście będzie również muzyka, która mam nadzieję spełni wasze wyśrubowane oczekiwania. Na początku Charlotte Cardin zagra. No, myślę, że jest to moment, abym ja sobie zrobił chwilę przerwy i łyknął herbatki owocowej zresztą.

No, czego to miało być? Chyba od kultury. W związku z tym mogę wystartować. Skoro tak, no to od razu podpowiem, że nie wiem, czy macie świadomość, ale weszliśmy w kolejny sezon Kina pod chmurką. A to oznacza, że kino plenerowe ruszyło. Tym razem w Parku Dębnickim będzie miało miejsce. Generalnie godzina 21, chociażby już 11. To mi wychodzi na to, że co, 9? Jutro, 10 w sobotę o 21. Prawdę mówiąc, musiałem sobie chyba sprawdzić, co tam w planach było, bo jeżeli się nie mylę, to na 11 Wałęsa Człowiek Nadziei powinien być, czyli Andrzej Wajda. Także jak najbardziej rozrywkowo i w dodatku, no powiedzmy historycznie też można chyba powiedzieć. Jeżeli chodzi o filmy, to w niedzielę Krakowskie Spacery Filmowe, a to będzie oznaczało, że zapewne będzie Człowiek z Marmuru omawiany, no bo będzie Andrzej Wajda i Nowa Huta. To od godziny 12, dwie godziny, i będą chodzące akurat prezentacje oczywiście tych związków, może nieoczywistych, ale mimo wszystko bardzo, ale to bardzo atrakcyjne i ciekawe. Jeżeli chodzi o wydarzenia w innym formacie, to przypominam, że od piątku startuje 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatru Ulicznego. To wszystko, na zasadzie nie wszystko, bo częściowo na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli pod dworcem głównym, ale nie tylko, bo będzie oczywiście tych wydarzeń jakby troszeczkę więcej. Również w piątek możecie liczyć na kino plenerowe, ale dla odmiany w Niepołomicach, znaczy gwoli ścisłości termin od 10, natomiast myślę, że taka godzina po zachodzie słońca w Centrum Dźwięku i Słowa na sobotę również można się tam ewentualnie wybrać. Ja wam jeszcze podpowiem, że w Teatrze Współczesnym na piątek na 19 zapowiedziany spektakl Seks po krakowsku. Były Juwenalia Krakowskie, to tym razem również będzie to, aczkolwiek będzie to nawiązanie pewnie do nieco starszych, że tak powiem, wątków, łącznie z panią Dulską, aczkolwiek no też pamiętajcie, że w oryginale pani Dulska we Lwowie mieszkała i o tym pamiętać by trzeba było. A jeżeli chodzi o inne kwestie, no to już podpowiadam. Jutro, tak. Aha, no jeszcze powinienem chyba wystartować, że NH Fest oczywiście już też wystartował. Summer Jazz Festival Kraków już 31, to również trwa, o tym pamiętajcie. Natomiast jutro w klubie Studio The Diamond koncertować będzie, także możecie się tam wybrać. To od godziny 18. Natomiast uwaga, w klubie Warsztat na Zabłociu już w piątek o 19 w ramach Love Wave będzie spektakl Spectrum, to grupa z USA, i grupa Runway Devils z Łodzi, czyli no powiedzmy wyzywający repertuar, ale jak najbardziej warty chyba poświęcenia chwili czasu. Scena Supernowa na Zybikiewicza z kolei zaprasza na 9 urodziny, a tam uwaga, będzie Mars, tak, Mars będzie oczywiście, także możecie się już ewentualnie wybrać. A w Nowochódzkim Centrum Kultury dla odmiany w piątek, dobrze liczę? Nie w piątek, w sobotę o godzinie 18. Trzy pokolenia, czyli śpiewamy Manam, będą największe przeboje Manamu. No i będą na scenie babcia Hanka, mama Paulina i córka Ruby. W związku z tym no, oczywiście te trzy pokolenia chyba się od razu wyjaśniają. Letnie granie w Dworku Białobrodnickim to akurat wydarzenia, które mogą się wydawać, bo tak, w piątek to akurat odkrywka, natomiast letnie granie będzie w niedzielę o 20, także można o tym pamiętać. W Hyde Parku z kolei na 14, to jest, przypominam, wtorek. Najbliższy wtorek oczywiście Eric Johnson i Texafonic będzie, także jest oczywiście mocne brzmienie i silne wybrzmienie.
Czy jeszcze powinienem coś, wyskakując do przodu, podpowiedzieć? Tak, Forum Horyzontem, ale to w za przyszłym tygodniu lewitacja, także będzie się oczywiście sporo, ale to sporo, sporo działo. Aha, no i jeżeli już tak mowa było o Krakowie, no to chyba nie zaszkodzi zaprosić na piątek przy planszy w Rybnej, czyli planszówki w Bibliotece w Rybnej. To w piątek o godzinie 17:00, no miejsce jak miejsce, trzeba wyjechać z Krakowa w kierunku zachodnim, no i później oczywiście trafiacie w miejsca, gdzie jest na pewno jak najbardziej wygodnie, miło i sympatycznie, czyli można będzie troszeczkę grać. A atrakcja polega na tym, że można tam zagrać zupełnie za darmo. To akurat powinno się wam spodobać. Do końca września Summer Music Festival w Wieliczce, to akurat w Zespole Szkół Muzycznych, możecie sprawdzać sobie. Natomiast Stacja Biblioteczne Wakacje w Skawinie, to akurat też trwa i do końca sierpnia zaprasza. Pewnie gry i czytanie, ale pewnie nie tylko. Oferta dotyczy bezpłatnych zajęć wakacyjnych. No to chyba też powinno wam się, a przynajmniej tym, którzy mają małe dzieci, jak najbardziej spodobać. Lato pełne kultury na Zamku Królewskim, tym razem w Niepołomicach. To również trwa, ja tylko podpowiem, że jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, to prawdę mówiąc będzie chyba koncert musicalowy i nie wiem, czy przypadkiem nie piosenki Anny German akurat będą wypadały, ale to oczywiście jedno z wydarzeń, które nawet jeżeli nie wpadnie teraz, to powinno wam się spodobać, bo będą oczywiście w innych miejscach jak najbardziej. Tak, koncerty orkiestry też nie pomicę. O właśnie, i Wielkowiejski Targ, czyli to akurat gmina Wielka Wieś, która zaprasza was na targi organizowane oczywiście w poszczególnych wsiach. Jeżeli się nie mylę, to akurat na 26 lipca w Szycach możecie liczyć na taką atrakcję, ale to już jest oczywiście dalsza perspektywa. A teraz moi drodzy, chyba jest ten moment, kiedy The Black Crowes będzie was zabawiało.

W sumie to miałem już przejść do filmów, ale postanowiłem jeszcze, że tak powiem, zabawić się w komentatora sportowego. Spokojnie o Mistrzostwach Świata nie będę mówił, chociaż prawdę mówiąc, ja całym sercem jestem przekonany, że to Egipt powinien grać dalej. No ale nie gra, no to już jest inna sprawa. Ale o mistrzostwach nie będzie, chciałem za to powiedzieć o żeglowaniu, bo to wakacyjny sport, moi drodzy. W minioną sobotę odbyły się regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Były to już 48 regaty Politechniki Krakowskiej, a startowało w nich 18 załóg. Ja mówiłem już w poniedziałek, że no wiało, moi drodzy, wiało i miało to przełożenie, bo dotarły mnie słuchy odnośnie tego, że nawet i wywrotka była, co akurat no, odzwierciedla oczywiście silny wiatr. No, pikniku nie było, ale za to były regaty pełną gębą, moi drodzy. Startowało 18 załóg i tutaj, uwaga, regaty połączone były z memoriałem imienia Zbigniewa Kuci i 16 memoriałem oczywiście, natomiast w tym zakresie Midor Jakub, Midor Piotr zostali zwycięzcami. Natomiast jeżeli chodzi o regaty, w klasie Omega Standard pierwsze miejsce Midor Jakub, Midor Piotr, drugie miejsce Szopa Stepan, Koźnik Jakub, trzecie miejsce Fałat Paweł, Fałat Antoni, Kubica Maja i Perkoj Jarejsi. Jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Lamers Piotr i Magiera Wojciech, tudzież klub żeglarski Halny, trzeba podkreślić. Drugie miejsce Korepta Krzysztof Szarek Paweł z Politechniki, trzecie miejsce Kistowski Piotr, Kistowska Jofia, ZKP Bielsko. Jachty kabinowe powyżej 6,5 metrów to pierwsze miejsce Jerzy Figacz i Piotr Figacz, tudzież Andrzej Kastelik. Drugie miejsce Magdalena Cora, Agata Pawłowska-Salach, Jacek Husakowski, Filip Robotycki i Krzysztof Włodarczyk z Politechniki, a trzecie miejsce Wacław Bachman i Agnieszka Bachman-Szczygielska. W klasie Open pierwsze miejsce Jan Gocki i Michał Gocki, w drugie miejsce Marcin Jakubiec i Katarzyna Jesz, tudzież Krzysztof Bardel. Trzecie miejsce Jacek Walczyk, Justyna Tomczyk i Jakub Tomczyk. Jednym słowem, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Dodam jeszcze, że w regatach, no, gościnnie oczywiście był burmistrz Żywca Antoni Szlagora, a przedstawicielem, na zasadzie reprezentantem władz uczelni był koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki, dr Otmar Wogt. Jednym słowem, regaty za nami. Ja oczywiście przypominam, że sezon żeglarski bynajmniej się nie kończy, w związku z tym jakby co do czego zawsze możecie jeszcze na jakieś się wybrać, ale te politechniczne w przyszłym roku, no to co, gramy? Niech będzie, moi drodzy, Deep Purple, Diablo.

widzianą z pokładu niewielkiej polinezyjskiej łodzi. Zapraszam do kin oczywiście. I zapraszam oczywiście jeszcze do wysłuchania muzyki Hexagons, a w zasadzie Muse śpiewający utwór pod tytułem Hexagons. Oczywiście grający też.

No a my przerzucamy się prosto na serwisy streamingowe, bo sporo się tam dzieje. Ja tak dla przypomnienia zacznę od Amazon Prime. Świat legalnej blendynki może nas mniej interesuje, ale przypomnę, że od kilku dni możecie obejrzeć całkiem świeży tytuł, bo projekt Hail Mary, no film, który bardzo dobre recenzje zbierał, a w zasadzie w niektórych kinach chyba jeszcze można go nawet obejrzeć, w związku z tym jakby co do czego przypominam, że jest oczywiście taka opcja. W sobotę tak, będzie czwarty sezon LOL, kto się śmieje ostatni, to no takie wstawki, że tak powiem, zdecydowanie również nieco w polskim wydaniu. A jeżeli chodzi o inne sprawy, no to przypominam, że bardzo duża dawka bardzo dobrych filmów akurat się pojawiła na Amazonie, bo sporo westernów, na przykład Siedmiu Wspaniałych, gdzieś tam jeszcze parę innych, kilka filmów oczywiście, no i Powrót Siedmiu Wspaniałych, dodatkowo jeszcze za kilka dolarów więcej czy Dobry, Zły, Brzydki, to akurat z Clintem i Eastwoodem, dodatkowo jeszcze gdzieś tam Zachodni Szlak się również przemija, Kolty Siedmiu Wspaniałych, no Dwoliściwość Siedmiu Wspaniałych w nowym wydaniu również są, ale to już jest jakby inna sprawa. Mamy również Zaginionego w akcji, mamy 1984, czyli oczywiście film, no mówiący o ustroju jak najbardziej totalitarnym, chyba ku przestrodze. Powinienem chyba również wspomnieć o tym, że Wykidajło również się gdzieś tam pojawił. A poza tym oczywiście cała prezentacja filmów, które no powiedzmy oscarowymi na pewno są, no bo tam gdzieś Ronin był? Nie, Ronin nie był oscarowy, ale można mówić. Natomiast Marsjanin jest od kilku dni dostępny, także możecie to ewentualnie też sobie obejrzeć. Naprawdę kilka doskonałych tytułów. Jeżeli chodzi o propozycje z HBO Max, to a propos tych Oscarów, to uwaga, od paru dni dostępny jest Incepcja, Interstellar i Dunkierka. Zdecydowanie Oscarowe. Tenet w sumie też chyba był nominowany, także mamy tutaj samą plejadę. Natomiast od dzisiaj Deszcze nad klubem Babel są do obejrzenia, natomiast jutro 90 Day Diaries, ósmy sezon, pierwszy odcinek, czyli premiera. Lepiej być nie może, to też film z pogranicza oscarowości, z doskonałą obsadą, zresztą prawdę mówiąc Nicholson był tam chyba no inny niż zwykle, to trzeba przyznać, a przecież to nie jest jego, nie tylko on się tam przywijał. Miasto złodziei, no też przy okazji można powiedzieć. Anioły i demony i Kod da Vinci, tutaj już Inferno, to będzie do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. Dodatkowo jeszcze Uciekaj, Niebiosa obiecanej sojusznicy, tu już na arenie, a w niedzielę, moi drodzy, Piotruś Pan, Podróż celnym mordercą czy zabójcą i Gioja to radość. Czy na wtorek? Na wtorek jeszcze oczywiście mogę podpowiedzieć The Grim Adventures of Billy and Mandy. 16 odcinków, cały pierwszy sezon do obejrzenia, jak również The Marvelous Misandertal Adventures of Flapjack, to akurat 20, czyli też cały sezon do obejrzenia. To HBO. Jeżeli chodzi o Disneya, to przypominam, że dzisiaj był ostatni odcinek pierwszej serii A Shop for Killers. Natomiast drugi sezon jeszcze w lipcu będzie, także musicie przypilnować i uważać jakby co. Natomiast od paru dni Betty Gregory, czyli Bliskie spotkania z Młotowatymi do obejrzenia. No i uwaga, na wysokich obrotach sezon drugi od dzisiaj również jest do obejrzenia, tylko dorzucę, że od kilku dni Spider-Man w komplecie, że tak powiem, do obejrzenia. No właśnie, chyba pominąłem jeszcze Batmana chyba pominąłem na HBO, moi drodzy, tak na marginesie, także jak możecie mi wybaczyć, tak, Batman w całym zestawieniu oczywiście.
Natomiast wracając do serwisów streamingowych, przechodzimy do Netflixa. No bo tutaj akurat też oczywiście jak zwykle bardzo dużo propozycji, które warto pamiętać. Zaczniemy od propozycji licencyjnych. Od paru dni 300 i 300 Początek Imperium, to akurat do obejrzenia myślę, że na pewno powinni być tacy, którzy by się skusili na to. Natomiast od dzisiaj The Tick jest do obejrzenia, natomiast jutro Podróż na tajemniczą wyspę, Miasto złodziei i polowanie na druhny, tudzież Podróż do wnętrza ziemi. Na piątek zaplanowany Prześladowca, myślę, że też warto o tym sobie pamiętać, bo film, no, myślę, że ma swój urok. Natomiast The Outrun będzie do obejrzenia od niedzieli, także dobrze mówię, od soboty, moi drodzy, przepraszam bardzo. Destrukcja to akurat od poniedziałku i Jupiter Intronizacja będzie do obejrzenia we wtorek, także myślę, że też dobrze o tym pamiętać. To były tytuły licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to od dzisiaj, wczoraj akurat taki tytuł znamienny, troszeczkę Lepiej późno niż samotnie, cały sezon drugi, także tak jakoś mi się to spodobało, że postanowiłem o tym również przypomnieć. Natomiast od dzisiaj do obejrzenia Aż po kres, Salcedo Skóra i Bugalo, a dodatkowo jeszcze Thunder 3 będzie do obejrzenia, a w zasadzie już są do obejrzenia i Nie boję się. Jutro Domek na prerii to nowa odsłona, także nie jest to powtórzenie starych odcinków, tylko po prostu nowa ekranizacja, troszeczkę inaczej zrobiona, troszeczkę inne ustawienia. W piątek Miguel Angel Blanco i 48 godzin, które zmieniły Hiszpanię, dodatkowo Rozbitkowie, Koszmarna katastrofa i As Palestry. To wszystko od piątku, natomiast w sobotę Robota we wspólnocie, a w niedzielę Miłość ślepa w Anglii i After the Altar. Na poniedziałek Golden Kami, Atak na więzienie Bashir. Również w poniedziałek Hot Ounce Extra Hit. I uwaga, Quarterback sezon trzeci, to akurat od wtorku do obejrzenia, także zapraszam. Jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to tyle, a my przerzucamy się na razie na grupę wideo. Nie wiem, czy macie świadomość, że dzisiaj jest środa, jutro czwartek, w związku z tym, no, my sobie zagramy.

Oj, środa, jutro czwartek, no to tak mimochodem się złożyło, a my przechodzimy do propozycji filmów, które będą obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Ja tak przypominam, że na niektórych z nich również będą do obejrzenia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, to tak informacyjnie. Niższa drabinka zakończona, jutro wchodzimy w kolejny etap. No i pierwszy mecz Francja-Marokko, moi drodzy. O, to może być ciekawe spotkanie. Właśnie, to będzie jutro, natomiast my zaczynamy oczywiście od filmów, które są do obejrzenia jeszcze dzisiaj. Jakby co do czego, to na Polsacie o 22.10 Sąsiedzi amerykańscy z 2014. Bractwo studenckie kontra mieszkańcy. No to może być tak tego, no ciekawe skądinąd oczywiście. Natomiast na Pulsie Negocjator będzie o 22, a Legion Samobójców o 23.35 na TVN-ie, tak w ogóle. Natomiast no właśnie, prawie że premierowe chyba, z 95 roku Kasyno będzie na Pulsie 2. To o 23. Natomiast Gran Turismo, akurat film jak najbardziej, że tak powiem, no motoryzacyjny troszeczkę, chociaż może nie do końca, w każdym razie do obejrzenia Super Polsacie o 21. Na Kulturze Stan Wyjątkowy, komedia, dramat chorwacko-sersko-polski. Taka surrealistyczna troszeczkę opowieść o kradzieży trumień ze szczątkami zmarłych prezentów w Chorwacji i Serbii. Dlaczego, po co? No cóż, musicie obejrzeć, żeby ewentualnie móc odnośnie tego się troszeczkę wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to Mój chłopak się żeni, komedia romantyczna na Polsacie, to 22.50. Natomiast Rocketman, film muzyczny, historia życia Eltona Johna, moi drodzy, na TVN-ie o 22 do obejrzenia, także też warto o tym pamiętać. Taśmy Watykanu, no myślę, że trochę przewrotny. No troszeczkę od kulis obejrzenia akurat, jak wygląda życie w Watykanie. Stop klatka o 21.55, natomiast Pitbull Ostatni Pies, sensacja polska z Dodą zresztą, jednej z głównych ról. To będzie do obejrzenia na Pulsie o 21.55 jutro, jeszcze raz podkreślę. Natomiast na Super Polsacie o 21 jutro będzie do obejrzenia Patriota. Akurat ten historyczny, no w końcu mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinno nam to się akurat spodobać. Mnie generalnie zawsze się podoba, jak do obejrzenia chodzi, ale oczywiście kwestia względna. Ikar, legenda, Mietka Kosza, biografia o 23.35, Niewidomy pianista, moi drodzy, to jest polski film z 2019 roku, bardzo dobrze oceniany, myślę, że warto obejrzeć. TVP Kultura, 23.35 jutro, myślę, że to wam się na pewno może spodobać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to tak filmowo rzecz ujmując, uwaga, będzie Hobbit Niezwykła Podróż, ale to wcześniej o 19.55, natomiast później będą Niezniszczalni, czyli Stallone, który zaraz wczoraj czy przedwczoraj obchodził 80. urodziny, także piękny wiek wchodził, a tutaj no, na tym filmie na pewno nie widać, a film wcale nie taki stary, bo z 2010 roku. Reminiscencja, thriller na TVN o 22.55, to amerykański film o samotnym prywatnym detektywie. Natomiast na Pulsie o 22.00 Najwyższy Wyrok, amerykański film, Tom Steele i Manning, eskorta więźniów. Oczywiście troszeczkę nie do końca to idzie tak, jak było zaplanowane. Jeszcze podrzucę 21 Jump Street, komedia sensacyjna z 2012 roku, to będzie na Super Polsacie o 22.55, też chyba może wam się spodobać. Natomiast ja podpowiem, że będzie
komedia romantyczna Czego pragną kobiety z 2000 roku. Mel Gibson, no jeszcze dosyć młodziutki, moi drodzy. TVP Kobieta to akurat zaproponuję. Czy szyfry wojny wam podpowiadać? Nie, na razie odpuszczamy, przechodzimy do kolejnego dnia, czyli uwaga, uwaga, już zaczynamy sobotę. Skoro sobota, to powinniśmy chyba od razu zaznaczyć, że troszeczkę rozszerzamy nasz zakres zainteresowań, no bo wakacje wakacjami, ale rano czasami, jak my byśmy chcieli odpocząć, to dobrze by było zaproponować otoczeniu, zwłaszcza młodemu otoczeniu, obejrzenie jakiegoś filmu, który akurat będzie nieco wcześniej. W związku z tym na TVN-ie, TVN 7, będzie do obejrzenia o 7.35 Za duży na bajki. Polska komedia sprzed paru lat, ale doskonała. Młody, troszeczkę kompulentny człowiek, który ma talent do gier, no i ale przy okazji również zdobywa oddanych przyjaciół, też może wam się to spodobać. Na pulsie 2 Koati, to animacja z kolei będzie do obejrzenia. Meksykańsko-amerykańska, też chyba warto dorzucić. Jeżeli chodzi o ten pełnowymiarowy, że tak powiem, wieczorny wymiar, to Szybcy i Wściekli w sobotę o 21.55, ale to piąte wydanie, także dla tych, którzy są zorientowani przynajmniej. Klient na stopklatce będzie do obejrzenia, gwiazdorska obsada, film z 94 roku, w związku z tym no już jakby na to nie spojrzeć, 3 dekady ma, natomiast nie można zapomnieć, że tam chyba Tommy Lee Jones pojawiał się, ale również chyba paru innych znanych, naprawdę znanych aktorów, znacznie młodszych niż dzisiaj oczywiście. Ostatni ślad na pulsie z kolei, amerykański film, gdzie pewna niewiasta znika bez śladu na stacji benzynowej, a mąż kobiety postanawia znaleźć i wyjaśnić wszystko. Wróg publiczny na Super Polsacie będzie do obejrzenia o 21.00, natomiast o 23.45 doskonały oscarowy kontakt z Judy Foster w jednej z głównych ról, także w zasadzie głównej roli, także można już się do tego przymierzyć. Natomiast ja bym jeszcze proponował jedną taką propozycję, która no myślę, że może się spodobać, jeżeli nie wszystkim, to w każdym razie naświetlić pewne aspekty historyczne, bo w sobotę na TVP Historia o 25 Wołyń zapis zbrodni. Od razu uprzedzam, to nie jest film czy dokument dla wszystkich, bo no, są tam naprawdę okropne rzeczy omawiane, pokazywane, oczywiście nie w formie dokumentalnej, ale mimo wszystko można o tym powiedzieć chyba na spokojnie, że jest to na pewno mocne, ale to mocne wydanie. W metrze będzie Gniew Oceanu jeszcze wieczorem, także George Clooney w doskonałej odsłonie. Jeżeli chodzi o niedzielny dzionek, to tak jak to już nam się zdarzało nieraz, znowu rozszerzamy, że tak powiem, spektrum, no bo trzeba zapewnić jakąś tam rozrywkę, to podpowiem, że tak, Alvin i Wiewiórki 2 będą do obejrzenia, tak, animacja, ale troszeczkę, że tak powiem, filmowa, o 7.45 na TVN 7, natomiast Tatuaż komedia z Louis de Funesem 68 roku na Pulsie 2, to już chyba dla tych bardziej, że tak powiem, ustawionych. Super Polsat na 13.05 jeszcze Mustanga z Dzikiej Doliny, czyli Droga do Wolności proponuje, także macie również parę, że tak powiem, innych propozycji, które mogą wam się spodobać. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, filmowe, to uwaga, na Polsacie w niedzielę o 19.55 będzie King Kong, ta wersja z 2005 roku, także można do tego podejść z rozrywką. Ocean Eleven, ryzykowna gra o 23.00 na TVN-ie z kolei, także też myślę, że się spodoba.
Natomiast American Assassin o 20 na Pulsie, to tak dla równowagi, też będzie do obejrzenia, też się powinno wam spodobać. Natomiast Morze w ogniu, sensacja na TVN7 o 20 również, także do skoku. Na TVN7 z kolei właśnie mówiłem, że w metrze akurat w sobotę, natomiast na TVN7 w niedzielę pierwszej po północy, czyli bardziej w poniedziałek, Gniew Oceanu również będzie, także to tak dla zaznaczenia. Co jeszcze? Lucy Abrac, dramat wojenny z 1997 roku, francuski, marzec 1943 roku i nauczycielka historii w jednej ze szkół w Lyonie i działaczka ruchu oporu w jednym. Jednym słowem, taka martyrologia, czy pokazywanie walczącej Francji innym. Też może się akurat tym, którzy lubią się w historii, spodobać. No i uwaga, jeszcze na poniedziałek podrzucę Pocałunek Smoka, akcja w dobrej obsadzie. Chiński policjant przyjeżdżający do Paryża, no i tak dalej, i tak dalej. To akurat Puls o 22. Natomiast ci, którzy chcieliby pooglądać coś innego, to na TVN-ie Saga Zmierzch Zaćmienie będzie. Także można podrzucić. Aha, no i na TVP2 jeszcze o 22.55 będzie U Pana Boga za piecem. Jednym słowem, Maria Mosty, to chyba tak się nazywała miejscowość. Będzie oczywiście się na pewno dużo działo, no oczywiście śmiesznie też. Czy ja coś miałem w tej chwili zapowiedzieć? Aha, no tak, no miałem zapowiedzieć oczywiście. Skolim będzie nam teraz grał.

No tak, dzisiaj chyba zbliżamy się powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, ja Was zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 poranek, wieczorem inżynierskie historie. A tak w ogóle to jutro 9 lipca, czwartek, imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona przede wszystkim, ale także Aleksandry, Adriana, Joanny, Jana, Antoniego, Adrianny, Mikołaja, Łucji, Róży, Kornela, Zenona, Augustyna, Korneliusza, Cyryla, Anatola, Anatolii, Floriana, Adolfinę, Adriana i Korneli. Soniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jutro dzień chodzenia do pracy inną drogą, to... No, tak ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że ja czasami nie lubię chodzić tymi samymi ścieżkami, w związku z tym różnie to wychodzi, ale to u mnie. A u Was możecie napisać nowinki@pkedu.pl, na pewno postaram się odpowiedzieć, jak tylko znajdę chwilę czasu. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. Zapraszam, tak jak mówiłem, do słuchania nowinek, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, cześć. Aha, no i na koniec jeszcze Katia będzie dla Was grała. Też może Wam się spodoba. O dwóch światach. Jeszcze raz pa.